0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, kaj veš, da ženske raje izberejo dober spanec kot orgazem?
2: Glej, naj spi, samo na boku, pa imamo vsi nekaj tega.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, kaj veš, da ženske raje izberejo dober spanec kot orgazem?
2: Glej, naj spi, samo na boku, pa imamo vsi nekaj tega.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, kaj veš, da ženske raje izberejo dober spanec kot orgazem?
2: Glej, naj spi, samo na boku, pa imamo vsi nekaj tega.